I witam wszystkich Państwa gorąco i serdecznie na kolejnym wydaniu Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

0: Proszę nie patrz już, tak oczy mówią mi to, czego nie powiedzą usta i nie chcę toczyć wojny, serio, mała, nie. Dużo na mnie patrzysz, ale wciąż nie widzisz mnie. Niech ktoś popatrzy na mnie jak na mnie, jak ona wtedy, ustami się przedstawiamy, oczami poznajemy, to nie to spojrzenie, choć tak piękne słowa. Muszę lecieć, przepraszam, nie widzę cię młoda.
1: Gdy

I tym, co dopiero wstali, przypominam, że jak każdy wtorek od 7 do 9 słuchacie Radia Polonia Wiedeń na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

Nie mam nastroju na kolejne dramy. Jestem facetem, nie pierdolę w tańcu. Chciałem kobietę, nie sukienkę gańcu. Miała za dobrze, poczuła za dużo luzu i zerwała łańcuch. Wsiadam do Porsche, odjeżdżam na piskach, na pełnej dociskam gazu.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat.